dlatego wypiana. Pina, a ja, ty no na niego, ja na gubo. Ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego, ty no na niego